0: funa upa na wanyanza na chala. Ay, kamni pucha, funa upa na wanyanza na chala.
1: Wow, wow, wow.